Zwyklijają wyścia w tej kaczony. Najpry kić hopu, ribo i jak ty.